0: mapeta shinda, mapeta shinda, mabasa ngontime shinja huu atanga pazi hungu zuu samba kuyezwa ndishipele kezwa na mwini bakoko. Mumbo kuna kashini?
1: Ngomai?
0: Kuna kashini mumbo? Aulibu, asukumuza?

Mangwana ni wakana kava purukiri vandadikana vara jimusambiki, nyamasi ni mingoro soto kana mnamato, kupinda konchiko jino kwa na kwete makumaviri na sere, omwechi unu wanya honga, gore zviri makumaviri na ndandatu. Tazam kuverenga masoko edu makuru, omuno msofala ngondimi iyo chindao. Musoro o masoko. Mundu umwe, waipumbwa kuti waba. Mchakadi ndiena kamu wapona, pangali yuweda kamu kupiswa. Vira, Bazari, Guru, Loka, Goto, Pano, Padre Bolivera, Muno, mu provincia ya Sofala. Mutengo uno kwanza nakupindirija mazana matatu o waro, ndi jona kamu japera kuchongolewa no zvinyama